0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim.
3: Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego będziemy kontynuowali rozmowę z Adamem Blaszkiewiczem o przyszłości polskiej szkoły. Z okazji Światowego Dnia Wzroku opowiemy o tym, jak zadbać o swój wzrok. A zaczynamy nasz program od aktualności z kraju. Premier Mindaugas Sinkevičius twierdzi, że Litwa zaproponuje Unii Europejskiej wprowadzenie zakazu tranzytu rosyjskiego zboża spożywczego przez terytorium wspólnoty. W serwisie społecznościowym Facebook poinformował również, że Litwa zaproponuje objęcie sankcjami niektórych rosyjskich oligarchów z sektora rolnego. Litewski premier twierdzi, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której Rosja wykorzystuje europejskie, w tym bałtyckie, porty i infrastrukturę do eksportu swojego zboża. Dlatego potrzebne są rozwiązania na poziomie Unii Europejskiej. Według Sinkevičiusa polecił on podległym instytucjom zaostrzenie kontroli pochodzenia zboża, aby przez Litwę nie przewożono zboża skradzionego Ukrainie lub zmieszanego z innym zbożem. Firmy zarządzające strategiczną infrastrukturą również dokonują przeglądu usług świadczonych takim przedsiębiorcom i oceniają, czy taka współpraca nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Minister spraw wewnętrznych Martinas Katilinas mówi, że decyzja o zwróceniu się do litewskiego wojska o pomoc w ochronie granicy została podjęta po analizie informacji przekazanych przez służby. Jak podkreślił, możliwości Straży Granicznej są ograniczone i potrzebne jest dodatkowe wsparcie. Minister ochrony kraju Robertas Kaunas poinformował w środę, że przez najbliższe tygodnie na granicy Litwy z obwodem królewieckim zostaną zaangażowani żołnierze. Jak zaznaczył, o pomoc zwrócił się szef MSW Martinas Katilinas. Katilinas powiedział w czwartek dziennikarzom w Sejmie, że jest to działanie prewencyjne związane z przewidywaną po wyborach w Rosji mobilizacją. Sejm rozpatrzy poprawki do ustawy określające, jak w przypadku wojny powinny funkcjonować najważniejsze instytucje państwa – prezydent, rząd i Sejm. Poprawki te przedstawił przewodniczący Sejmu Józef Olekas. Jego doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, publicznego i sportu Saulius Stripejka twierdzi, że zostanie określone, gdzie i w jaki sposób pracowaliby urzędnicy. Ambasador Litwy w Ukrainie Inga Stanitė Toločkienė twierdzi, że w tym kraju obowiązują ścisłe zasady postępowania w przypadku alarmu lotniczego, a zapewnienie ciągłości funkcjonowania państwa od początku wojny było jednym z najważniejszych priorytetów. Sejm rozpatrzy propozycję skrócenia do 24 godzin terminu, po którego przekroczeniu dostawca energii elektrycznej byłby zobowiązany wypłacić konsumentowi odszkodowanie. Obecnie rekompensata przysługuje konsumentowi, jeśli prądu nie ma przez 72 godziny. Od nowego roku termin ten zostanie skrócony do 48 godzin. Zdaniem posła Tomasa Martinaitisa, który zgłosił poprawkę, dłuższy próg czasowy wypłaty rekompensaty nie zachęca dostawcy do szybszego usuwania awarii. Przedstawicielka ESO Rasa Jotkienie twierdzi natomiast, że tempo usuwania awarii zależy nie od określonego terminu, lecz od charakteru zakłóceń i okoliczności. Po burzy, która przeszła w sierpniu, bez prądu pozostało ponad 260 tysięcy odbiorców. W przypadku części z nich dostawy energii przywrócono dopiero po 3 tygodniach. Poseł socjaldemokrata Dariusz Jakawicius proponuje zwiększyć uprawnienia nauczycieli i szkół w sytuacjach, gdy w placówkach oświatowych dochodzi do przemocy. Do szerszej dyskusji na ten temat skłoniły coraz częstsze przypadki agresji wobec uczniów i pedagogów. Członek Sejmowego Komitetu Oświaty i Nauki proponuje zmienić 2 artykuły ustawy o oświacie. Zmiany miałyby umożliwić nauczycielowi wyprowadzenie z lekcji ucznia zakłócającego zajęcia, a szkole w określonych przypadkach usunięcie ucznia z placówki. Jakawicius proponuje, by Rada Nauczycieli mogła zdecydować o usunięciu ucznia ze szkoły w przypadku powtarzającej się przemocy, gróźb, obrażania nauczycieli lub innych członków społeczności szkolnej, rażącego zachowania wobec nich albo systematycznego zakłócania procesu nauczania. Dalszą edukację takiego ucznia mieliby zapewnić rodzice lub opiekunowie. Przez lata dyskusja o polskich szkołach na Litwie koncentrowała się przede wszystkim na ich ochronie przed reorganizacją, zamykaniem placówek czy ograniczaniem nauczania w języku polskim. Dziś bezpośredniej politycznej groźby likwidacji tego systemu nie widać. Coraz wyraźniej ujawniają się jednak inne problemy. Demografia, brak nauczycieli, nierówna jakość szkół, konkurencja o ucznia i pytanie, czy obecny model będzie odpowiadał rodzicom także za 10 czy 20 lat. Dzisiaj kontynuujemy rozmowę z dyrektorem gimnazjum imienia świętego Jana Pawła II w Wilnie Adamem Blaszkiewiczem. Rozmawiała z nim Anna Grygojć.
4: Byłam niedawno u Kościunasa właśnie. Powiedział dosłownie mnie tak, że zostawmy polskie szkoły na ten naturalny bieg.
5: Wtedy mamy szkołę w Pakenie i mamy właśnie taki rezultat. Nie, no bo chciałoby się wierzyć każdemu politykowi, prawda? Ale właśnie trzeba patrzeć na to, co człowiek robi, nie to, co mówi. I na razie mamy taką sytuację, że bardzo dużo zależy od tych właśnie w tej geopolityce, od takiego sąsiedztwa i zrozumienia pomiędzy tymi państwami właśnie Europy tej wschodniej i wtedy żaden trzeźwo myślący polityk nie zechce psuć stosunków z sąsiadem. No. O mniejszość. No. To na razie będziemy tolerowani, ale właśnie ja to, co na wstępie mówiłem, że jednak politycy muszą przyjąć to, że mają skarb w postaci oświaty mniejszości i trzeba troszczyć się o to, żeby nie zmniejszało się, żeby się zwiększało. No bo jak będzie się zmniejszało, no to widzimy rezultat działania tych wszystkich władz i tych wszystkich partii. Jeżeli jest mniej, gorzej, no to pomimo deklaracji, że bardzo nas lubią, no, tego
4: mało. No właśnie, rozumiemy, co stoi za taką deklaracją i czy też to z kolei oznacza, że bez wsparcia na przykład polskiej strony, bez wsparcia określonych, nie wiem, ruchów politycznych czy społeczników w polskiej szkole, no jednak będzie ciężko.
5: Nie, no, jak dotychczasowa praktyka pokazuje, że ze wsparciem z Polski to wyglądamy całkiem nieźle, mamy wyniki i szkoły wyglądają dobrze i są wyposażone dobrze. Natomiast jeżeli eliminować pomoc Polski, a zostawić tylko litewskie wyposażenie, no to ja nie wiem, czy możemy być konkurencyjni.
4: Mówił pan ostatnio, że w polskiej szkole polski powinien być język numer jeden, litewski numer dwa, co z kolei oznacza, że możemy go sobie pozwolić znać trochę gorzej, że ten język po prostu musi być bezwzględny. Jak to osiągnąć? Co pan widzi właśnie na przykładzie własnej szkoły?
5: Nie, właśnie jeżeli będziemy mieli motywowanych uczniów, którzy chcą się nauczyć, to z tym świetnie możemy poradzić. Najważniejsza jest chęć nauczenia się. Jeżeli przychodzimy do szkoły, żeby się nauczyć nie tylko języka polskiego, litewskiego, ale też matematyki, prawda? Co też jest możliwe. Ktoś mówi, że nie może się nauczyć, a bzdura, może nauczyć się, tylko trzeba mieć chęć. I jeżeli po 3-4 latach pobytu na Litwie murzyn zaczyna rozmawiać po litewsku, no to ja, wiecie, no, jaki argument możemy mieć, że język litewski nie da się nauczyć? No, tym bardziej mając od pierwszej klasy, niektórzy od przedszkola, no to i mając otoczenie właśnie mówiące po litewsku. To...
4: Czyli w własnej szkole pan nie widzi jakiegoś takiego...
5: Nie, jeżeli ktoś nie chce, to się nie nauczy. To się nie nauczy, nawet nie patrząc na to, że na niektórym poziomie mamy po 7 lekcji litewskiego w tygodniu, prawda? Ale jak nie chce, no to wiecie, nie ma mocnych.
4: A jak pan patrzy na te coraz częściej w medialnej przestrzeni propozycje, które powstają co do tego, że coraz więcej przedmiotów jakby miałby być prowadzone w języku litewskim? Czy tędy droga?
5: Nie, ja uważam, że jeżeli mamy szkołę z polskim językiem nauczania, to musimy mieć szkołę z polskim językiem nauczania. Natomiast nauczanie przedmiotów wszystkich po litewsku To jeszcze pytanie, czy to pomoże językowi litewskiemu, dlatego że mamy przykłady w rejonie, gdzie jest szkoła z polskim językiem nauczania i szkoła z litewskim językiem nauczania i rezultaty tych szkół, na przykład jeżeli porównywać maturalne rezultaty, to litewska szkoła wcale nie jest lepsza od polskiej. A tam wszystkie przedmioty są po litewsku. I co? Mniej więcej przekrój tych uczniów z tej samej społeczności jest taki sam. No to nie pomaga. A jeżeli będziemy nauczali po litewsku wszystkich przedmiotów, to wtedy ucierpi właśnie zasób słownictwa języka ojczystego i poziom języka ojczystego też będzie gorszy.
4: Czyli jak? Jakość jest przykrywana byle czym? Oby tylko nie mówić o jakości.
5: Nie, no to jest taka polityczna deklaracja, no że trzeba coś robić, żeby znajomość języka litewskiego byłaby lepsza.
4: Co robić?
5: To trzeba przygotować nauczycieli, przygotować podręczniki pomocy naukowe, czego nie ma dotychczas. Znaleźć też sposoby nauczania tego języka, a najprościej powiedzieć, że dokładamy godzinę nauczania i to, albo dokładamy jakiś przedmiot jeszcze nauczany i co? I to ma pomóc? Nie pomaga. Zacząć szykować nauczycieli, w końcu rozwiązać problem nauczycieli, tychże lituanistów, prawda? Lituaniści nie są szykowani do pracy z tymi, którzy nie znają języka albo pochodzą właśnie z takich rodzin, gdzie nie rozmawia się po litewsku, nauczyciele nie są do tego szykowani i tak samo nie jest szykowana baza metodyczna. No, nie mamy podręczników, jak tyle lat od ujednolicenia egzaminów uczymy się według tych samych podręczników od klasy początkowej, a to jest trochę niedobre, dlatego że jak w szkołach z polskim językiem nauczania znajomość języka litewskiego na początkowym poziomie przecież jest czasem żadna. Jak otrzymuje podręcznik taki sam jak uczeń w litewskim pierwszej klasie, no to od razu stwarzamy problem.
4: Panie dyrektorze, kiedy zatem troska o dziecko, troska o dobro mniejszości narodowych przestaje być troską, a staje się zwyczajnym sposobem na decydowanie, że ktoś lepiej wie, jak trzeba?
5: No to zawsze tak było, dlatego jasna rzecz, że politycy powiedzą, że się troszczą, to wszystko dla naszego dobra się robi, ale jakoś nie wszyscy się z tym zgadzają, właśnie ci, dla którego dobra się robią. To właśnie mówię, że w ogóle każda reforma w systemie oświaty musi być dobrze przemyślana i wypróbowana. Natomiast tutaj szczególnie z językiem, z nauczaniem języka i w tym języku to są takie eksperymenty, że najpierw się przyjmuje decyzja, a potem myśli się, co trzeba, żeby tą decyzję zrealizować.
4: Czy współczuje pan rosyjskojęzycznym szkołom? Jak pan porozmawia, nie wiem, z zami takich placówek, z administracją?
5: Ja myślę, że to trochę i smutne. Natomiast nie widzimy chęci, takiej dużej chęci zachowania tych szkół właśnie od tej społeczności, od rodziców. To trochę takie zastanawiające, dlatego że dyrektor czy nauczyciel w tej szkole, to jak rodzice decydują się, że nie ma innego sposobu nauczenia się litewskiego, jak wyrzeczenia się rosyjskiego, to wtedy właśnie mamy ten proces, który teraz postępuje. Przy tym gdzieś tutaj nawet dochodzi ten wątek dobrowolności, ja tak uważam. Właśnie powiedziałem, że ludzie mają dobrą wolę, jeżeli zgadzają się, to jest takie ułatwienie dla władz, dlatego że mieć jednolity, jednakowy system oświaty jest łatwiej, bo nie trzeba myśleć o wielu rzeczach, ale to nie znaczy, że jest lepiej w oświacie.
3: Była to rozmowa z Adamem Blaszkiewiczem, dyrektorem gimnazjum imienia Świętego Jana Pawła II w Wilnie. W Bari we Włoszech na zamku Szwabskim została odsłonięta płaskorzeźba poświęcona Wielkiej Księżnej Litewskiej i Królowej Polski, Księżnej Mediolanu Neapolu Barii i Rossano, Bonie Sforcy. Upamiętnienie władczyni, która połączyła historię Litwy i Włoch, zostało wykonane na wzór płaskorzeźby Bony Sforcy znajdującej się w renesansowym ogrodzie na dziedzińcu Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Bona Sforza była wykształconą i aktywną politycznie władczynią, która zasłynęła jako zręczna dyplomatka, reformatorka administracji państwowej i gospodarki, promotorka handlu miejskiego oraz propagatorka kultury i sztuki renesansowej na Litwie. Dbała również o przyszłość swoich dzieci i dynastii Jagiellonów. Jej jedyny syn, Zygmunt August, już w dzieciństwie został wyniesiony do godności wielkiego księcia litewskiego i uznany za następcę polskiego tronu. Nowa płaskorzeźba na dziedzińcu zamku w Bari jest symbolicznym znakiem współpracy kulturalnej między Litwą a Włochami. Marmurowo-brązowe dzieło z pozlacanymi i emaliowanymi elementami stworzył znany litewski rzeźbiarz Jonas Gencevičius. Dziś dowiemy się, komu zostanie przyznana Literacka Nagroda Nobla. Po raz pierwszy Literacką Nagrodę Nobla przyznano 125 lat temu, jednak w czasie wojen światowych jej nie przyznawano. Nagrodą uhonorowano dotychczas 122 laureatów. Najmłodszy z nich otrzymał nagrodę w wieku 41 lat, a najstarszy w wieku 87 lat. Literacką Nagrodą Nobla zostało dotychczas uhonorowanych 5 polskich pisarzy i poetów. Są to Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska i Olga Tokarczuk.

0: chronię przed kurzem, patrzę w...
1: Światowy Dzień Wzroku, obchodzony co roku w 2-4 października, to inicjatywa mająca na celu zwiększanie świadomości na temat wad wzroku, ich profilaktyki i leczenia. Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia odpowiednio wczesna diagnoza i leczenie mogą uchronić przed utratą widzenia nawet w 80% przypadków. Inicjatywa Światowego Dnia Wzroku narodziła się w 2000 roku, a dziś jej globalnym koordynatorem jest Międzynarodowa Agencja do Spraw Zapobiegania Ślepocie. Celem tego wydarzenia jest walka o to, by opieka okulistyczna była powszechna, łatwo dostępna i przystępna cenowo dla każdego z nas. To głośne przypomnienie, że profesjonalne badanie i leczenie oczu nie mogą być luksusem, lecz powinny być podstawowym standardem ochrony zdrowia. Globalne statystyki mogą zaskakiwać. Z zaburzeniami widzenia zmaga się aż 2,2 miliarda ludzi. Zdecydowana większość tych problemów to wady wzroku, takie jak krótkowzroczność czy astygmatyzm, które za pomocą regularnych badań można łatwo wykryć i skorygować przy pomocy okularów lub soczewek. Z kolei na pierwszym miejscu wśród przyczyn prowadzących do całkowitej ślepoty znajduje się zaćma, którą również dzisiejsza medycyna potrafi już skutecznie leczyć. Z kolei na Litwie od listopada pacjenci będą mogli skorzystać w trybie pilnym z konsultacji okulisty, jeśli będzie to konieczne z powodu znacznie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego lub nagłego pogorszenia wzroku, a także w przypadku zakaźnych stanów zapalnych, badań w kierunku retinopatii noworodków oraz innych pilnych wskazań. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w określonych przypadkach konsultacja okulistyczna będzie musiała odbyć się w ciągu 14 dni od wystawienia skierowania.
2: Pandemia COVID-19 wymusiła na ludziach wdrożenie zmian w wielu sferach życia i dostosowanie się do nowej rzeczywistości. Praca zdalna, domowe formy rozrywki, takie jak oglądanie telewizji czy korzystanie z komputerów, tabletów i smartfonów, ograniczone możliwości rekreacji na świeżym powietrzu – to okoliczności, które w związku z pandemią niejako wpłynęły na nasze życie. W obawie przed zakażeniem większą uwagę przywiązujemy do higieny, ale powinniśmy pomyśleć o naszym wzroku, który również ponosi koszty obecnych zmian.
1: Praca przed komputerem stała się codziennością, ale wielogodzinne wpatrywanie się w ekran może być dużym obciążeniem dla oczu. Jak zadbać o wzrok, zmniejszyć zmęczenie i uniknąć nieprzyjemnych dolegliwości? Podpowiada okulistka, mikrochirurg dr Edyta Zielińska.
2: W jakim stopniu pandemia wpłynęła na wzrok?
3: Niestety pandemia rzeczywiście się przyczynia do tego, że coraz więcej czasu spędzamy w ogóle przy monitorze komputera i generalnie w ogóle sytuacja jest taka, że komputer tak jakby jest nieodzowną częścią naszego życia w dniu dzisiejszym. Coraz więcej czasu spędzamy przed monitorem, smartfonem, jakimiś innymi urządzeniami elektronicznymi, a ta pandemia w pewnym sensie jeszcze bardziej ukierunkowała nas na życie online, do pracy zdalnej, do nauki zdalnej i przed tym monitorem komputera spędzamy coraz więcej czasu niestety, bo nie jesteśmy stworzeni po to, żeby siedzieć non-stop ciurkiem przed komputerem, ale takie są warunki, taka jest rzeczywistość. I generalnie jeśli na pewne tutaj czynniki nie mamy wpływu, to zawsze możemy sobie to życie ułatwić, jakieś tam zachować standardy, higienę pracy, żeby to było mniej uciążliwe i mniej kłopotliwe. Jeśli chodzi o zachowanie równowagi naszej pracy do dali i bliskich odległości, no to takie ciągłe przebywanie przed monitorem komputera wpływa niestety na powstanie też różnych dolegliwości. Może to być pozawienie, uczucie suchości, pieczenie oczu, uczucie piasku pod powieką, zamazywanie obrazu. Nieraz nawet dochodzi do wystąpienia bólów głowy. Te wszystkie objawy są typowe dla tak zwanego zespołu suchego oka. Ostatnio też nazywany to jest zespołem oka komputerowego czy zespołem widzenia komputerowego i w związku z powyższym, jeśli nie mamy wpływu na takie rzeczy jak zostawienie pracy czy nauki przed komputerem, to już na zorganizowanie stanowiska pracy, na wykształcenie w sobie takich zasad higieny pracy jak najbardziej mamy wpływ.
2: Jeśli dorosła osoba sobie może poradzić, to jak się zachować względem dziecka, które też no niestety już teraz przysiaduje przed komputerem, a wcześniej walczyliśmy z tym?
3: Tak, jak najbardziej trzeba zwrócić na to uwagę, żeby dziecko nie zostawić same przed tym monitorem, bo mało tego, że odrabiamy lekcji, to zazwyczaj jest dziecko w tak zwanej przerwie. Zamiast zrobić sobie przerwę i wyjść na spacer z psem, to zostaje przed tym monitorem i dalej uskutecznie gierki. Ważne, żeby to stanowisko pracy tak zorganizować, żeby ten ekran monitora był w odległości około 50-70 cm od oczu i też ten górny wierzch naszej czcionki się znajdował odrobinkę poniżej osi widzenia, tak żeby to było ergonomiczne, naturalne, żeby to nie za blisko, nie za daleko. Ta czcionka około 12 wielkości, tak żeby to wszystko było w miarę takie naturalne. I też nie możemy przesiadywać przed monitorem wiele godzin z rzędu, tak? Bo przy długotrwałym patrzeniu na bliskie przedmioty dochodzi do skurczu akomodacji. W momencie, kiedy ten skurcz akomodacyjny trwa przez dłuższy czas, może nawet wystąpić coś takiego jak krótkowzroczność akomodacyjna. Kiedy odchodząc od komputera, dzieciak czy też osoba dorosła ma gorsze widzenie do dali. W sumie żadnej wady jakiejś tam dużej nie ma, natomiast jest to tak zwane przewlekłe zmęczenie, ten skurcz akomodacyjny. I ważne, żeby robić przerwy właśnie w tej pracy przed monitorem, które stosują taką regułę 3x30, czyli jeśli pracujemy 30 minut przed monitorem, zrobić przerwę na 30 sekund i popatrzeć gdzieś tam w dal, odległość na przedmioty, które się znajdują przynajmniej te 30 metrów za oknem na przykład, jeśli są takie warunki, to każdy tak jak potrafi w tych swoich warunkach, tak sobie to organizuje, ale bardzo ważne, żeby po prostu na kilka minut to przynajmniej co pół godziny zrobić sobie przerwę, tak żeby non-stop nie siedzieć przed tym monitorem i żeby ten nasz wzrok nie był non-stop skupiony tylko na tych bliskich przedmiotach. W sensie, że na tym monitorze, tylko żeby to było właśnie taka praca narząd wzroku. Blisko owszem, ale robimy przerwę i też relaksujemy narząd wzroku, patrzymy gdzieś daleko, zamykamy oczy na chwilę, tak żeby pozwolić temu mięśniowi rzęskowemu troszeczkę się rozluźnić, żeby ten skurcz akomodacyjny po prostu zrelaksować. Bardzo ważne też jest wyrównanie wady wzroku u dzieci właśnie. Nieraz jest tak, że dziecko specjalnie nie narzeka, a jednak takie przesiewowe badanie jak najbardziej jest niezbędne, żeby wyrównać czy to nadwzroczność, krótkowzroczność czy astygmatyzm, ponieważ u dzieci, jeśli wykrywamy taką wadę, to ją korygujemy, jesteśmy w stanie zapobiegać różnym kłopotom, które by wynikały właśnie z takiego nieskorygowania w przyszłości, bo w momencie, jeśli oko jest nieskorygowane, to może dochodzić do niedowidzenia, do jakichś takich patologii, które później nawet w wieku dorosłym skutkują dużo gorszym widzeniem i w wieku dorosłym niespecjalnie już mamy na to wpływ. Natomiast dziecko ma być przebadane, mają być dobrane okularki, jeśli taka jest potrzeba i rzeczywiście, żeby dziecko nie siedziało z wadą wzroku przed monitorem, tylko żeby ten wzrok był sprawdzony i żeby ta ostrość wzroku była możliwie najlepsza.
2: Czasami firmy proponują okulary do pracy przy komputerach. Czy to się sprawdza?
3: Tak, jak najbardziej możemy stosować właśnie filtry komputerowe czy też okularowe i to są powłoki antyrefleksyjne w naszych okularkach czy też właśnie filtry odcinające te niebezpieczne promieniowanie. Czy w szklach okularowych, czy w dniu dzisiejszym też jak najbardziej te nowoczesne komputery posiadają takie filtry już zamontowane w monitorach. Także to jak najbardziej jest wskazane i konieczne po to, żeby nie było tych refleksów, żeby to zmęczenie było minimalne, żeby minimalizować te niepotrzebne skutki tego promieniowania i żeby ten nasz wzrok tak szybko się nie męczył. Jak najbardziej to możemy zastosować i trzeba też to stosować. Czy to w okularkach, czy to właśnie w filtrach typowo komputerowych, ekranowych. Jeszcze jest taka sytuacja, że jeśli się skupiamy na bliskich przedmiotach, pracujemy z bliska, to my nie mrugamy fizjologicznie. Generalnie oko w warunkach relaksacji spoczynku mruga około 15-20 razy na minutę. Tu natomiast w momencie, kiedy jesteśmy skupieni, no to to mruganie jest znacznie rzadsze, a co za tym idzie przy mruganiu, powieka rozprowadza też na powierzchni oka. Rogówka, spojówka jest nawilżona. W momencie, jeśli nie mrugamy tak, jak należy często, to niestety ten film mózgowy się przerywa, oko wysycha i też dochodzi do podrażnienia, do przekrwienia oczu, do uczucia pieczenia, piasku pod powieką. Trzeba nawilżyć oczy po prostu. Nawilżamy wszystko. Dłonie, skórę dłoni, buzię, natomiast tak samo powierzchnia oka jest narażona na wysychanie. Takie kropelki nawilżające jak najbardziej są wskazane.
2: Czy to muszą być jakieś preparaty z aptek, czy też można sobie zrobić jakieś napary z ziół, z traw?
3: Powiem szczerze, że jak ktoś ma już wypraktykowane jakieś swoje metody, to jak najbardziej, bo te nasze metody tradycyjne, skuteczne od 100 lat są jak najbardziej w użyciu. Niemniej jednak troszeczkę trzeba uważać, bo nieraz nawet rumianek czy herbata potrafi powodować uczulenie. Nieraz pacjent przychodzi później z obrzękiem powiek po takich kompresach właśnie. Ale jeśli organizm to dobrze toleruje, to w ogóle nie ma problemu, jak najbardziej należy to stosować. I też takie krople z apteki, które już rzeczywiście są specjalistyczne, które zawierają kwas hialuronowy, które zawierają też substancje, które tak jakby wzmacniają tą naszą warstwę lipidową też filmu łzowego, które jest bardzo ważne, bo nie powoduje takiego odporowania tych lęzw oka. Też nowoczesne preparaty zawierają trehalozę, ektoinę. To są też takie substancje naturalne, które też działają przeciwalergicznie, szczególnie teraz w tej dobie wiosny, kiedy są też alergie właśnie sezonowe. Także nawilżanie jak najbardziej. I tymi metodami znanymi babcinymi od 100 lat i tymi typowo już farmakologicznymi, kiedy stosujemy znane składniki tych sztucznych lęzw, które rzeczywiście zapobiegają parowaniu, utrzymują się dłużej na powierzchni oka i wzmacniają ten nasz własny film łzowy tak, żeby nie dochodziło do tak szybkiego odporowywania i przerwania tej warstwy filmu łzowego. Także to też jest bardzo ważne.
2: No i chyba ważne, abyśmy w czasie swojej przerwy, czy to w pracy, czy to w lekcjach, po prostu odeszli od komputera, wyszli może gdzieś na świeże powietrze.
3: Jak najbardziej. Te przerwy to jest w ogóle fundament naszego takiego sensownego jakiegoś funkcjonowania i współpracy z tym monitorem komputera, bo ciągle przebywanie, no to

0: przed monitorem i myślę, że nie będzie źle, będziemy sobie jakoś nawet w tych niełatwych czasach radzić tu i z komputerem, i z pandemią, i z tą naszą całą sytuacją.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja też ogromnie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam moje ukochane Wilno, rodzinę, znajomych, przyjaciół.
2: O tym, jak zadbać o wzrok, zmniejszyć zmęczenie i uniknąć nieprzyjemnych dolegliwości, opowiadała okulistka, mikrochirurg dr Edyta Zielińska. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i apeluję, by chronić wzrok, bo jest on jednym z najważniejszych zmysłów, dzięki któremu poznajemy świat. Renata Dunajewska, do usłyszenia.